0: Stric, a veš kaj kvic?
1: Malce zmeden profesor študentu na izpitu.
2: Čakajte, a ni vaš brat lani delal pri meni izpita?
3: Ne, gospod profesor, nimam brata, to sem bil jaz in sem pri izpitu padel.
2: A, tako, tako, ampak podobnost je pa naravnost osupljiva.